Materiewe powieściach powiedał, w czerałszym zazbiegu do dżęsniszego dnia w otorynych dworu cywy niemsko. Cywy niemskie zariadowanie to je wiacahać 200 dworu po cywy niemskie dżęca urota szeroko w otoryja, żeby ho pokazali na to, jak dziewaja. Na przykład są tam swójbne zawody podla winicario, też zeleninowi ratario, a buria, albo direktni zwicznowario. No ja czera we Kočinje, tam v krabatovem lokovem sveče, na podijovej diskusiji je so napšikvat tež v tem rečavo, kak dolgo moža ratarjo burja sceva tež išče zamestnič a tež zaporukovač za, za staranje ludnosti, hač so to hoči po tutih džencnišich kvačiznach, što maja napšikvat tež zapvačič, abo kak uspešna je tež romadna agrarna politika pod pravom pod cywej Europie, a kotry ważny dybk maja też żony w ratarstwie, w rolnictwie. W tym jest od czera ryczało, a gdyż chcecie dżęca se dojeć do krabatowo mlokowego świata, to możecie tam również czynić. Dżęca maja tam cywy dżyn w otoryny, możecie so tam też przekodżować po zawodzie, si szelake strukturne zawodnowe dżyle wobladać, szako ma MKH kunsty dżynia też swoje wosebite w obstacze, minuce 5 a 30 letne w obstacze, a tak możecie tam ze wszystkimi zromadnie doswiecić. Sedom mięcinu po napół sedmiesię.

0: Ważne słowo.
1: Madenca Günther Holder, Sis Rackets.
2: Dobre ranie, lubi przyposłuchaju. Hat co nam to chodzi, albo nic, przeco saso so nieszto minia. Hat je to polityczka sytuacja, albo su to zakonie, albo nikajke przedpisy. Wiedru na przykład, so runie tak usto a spiesznie zmini. Nastupajo cyrki, kotraż poprawom jako jara konservativna pfaci, nemože to toho runia hinak być. Tak diskutuje synoda našeje evangelsko-lutherskeje krajnije cirkve zas a zaso vo zmine strukturu. Ale mi to, kajž je to husto pola vetra tež, přespišne, že nekak cíl leta existuje netko nove vulkovosade. Ale hisče je vulkovosada hornju vúžiska hatna a holandska krajina, ke kotrež tež nasa bivša evangelska vosada Rakece, mer s tým sluša, za mne nezvučená vec. A netko maja so struktúry našeje krajnie cirkje znova zminič. Bo daj, so zamovíči pravi púči za trebne zmeny namakaja a pri tým eventuálne smilky spiesne koriguja. Znáno pak dobíme Boha v našim modleniu na kemšach tez častišo vo pomoc prosiť.
1: Dobre, Günther Holder z Rakec, vena dauku a zamovitosti srbského evangelského vosadného zviazka.

0: Turu do budże Curaçao na Niemsku tak reka partia, a tam miachu minuce jeno ponia, to nie reka od Cezar, to nie dziewicz lit star, miachu tam cibuinki stejo, jeden z dekoroju od Curaçao, jeden z dekoroju od Niemskiej, a jeden bez niczo, to je potom za ton rozsudne, nerozsudne, a ton małki poni, dzie je ton hinczo, chcecie to wiedzieć? Tun boink Curaçao zežrau a vužrau, ne ladajče, da poladame, kak potom jutce vopravče, vujnče, ale gotčinjanski orakel Cezar praj Curaçao dobuče. Dobru jezbu na drohach se ničo ne stava.
1: NDR Sakska, serbski rozvoz.
0: Ale čeco zaso, kejč bujče na putniku dženca a tešna Slavia Maršistu. 4 minčine posedeme.

0: Liebe dzieci, dobre ranie. Jeszcze trzy tygodnie szule, potem skończnie wodpinać, kupać, żadne włóknie nie wiece, a szpatne zwiadomie dla znamku. Wunie nie tylko poslednich tygodniach szulskiego lita, je za to czym wiece stresa. Każdy uczor trzeba jeszcze niekajku znamku, jedna kontrola za drugi, a samo końc tygodnia sobą góry. Jak z czyszczom znamku dla wopka dzieci? A jak zmistrujecie poslednią fazę szulskiego lita derie? To zonicie dzieńca rano na podziwiecie, gdyż rika?
1: Domičinu do napo 8 zoniče v serbskim rozvosu zostaje vyskač v Zejcach a to smier na Pančice. Vyskač v Zejcach na smier Pančice. Čakujú sa za informáciu.

Frytka, tam je Unie Monika, mój Bożo, ta so zakopnie, szitko piwa k jednace. Majka z boka miru bere, a buldo sylcze wroto bere, czorna dama zawizna, jednatka je płaciwa.

0: Po znamki i wuswyćenia a stres w szuli nitko krótko do próżnin jest so dundak dżęca wierczał.
1: Na końcu jeszcze cyle nie smoj. Wszako się pilnie hodali, a wiecku wuhodali, kotraż żany szulskie tobole nie pobrachuje.
2: To jo było?
3: To je może paslić.
4: Ten horen może mojwać.
5: Pisać. Je może z tym fałdwać.
6: Jen może to odsijać.
0: Pytali smy swoje papiera. A mnie z tymi, ki su prawie hodali, by też Milenka wieseli z Miłocic.
1: Luba Milenka, wele zboża, a postru do Miłocic. Boze smiesz so przez Riany Darik Dundaka weselić.
0: Wszem drugim przyjemu wieso też Riany konc tydzenia. Snano rejujecie jutce na letni gali w Użiczanki, albo podacie so dżęca z hajnikom Gidom Budorjom do lisa w Smyczkecach.
1: Abo natwaricie doma skunčne pól, šako vyššia za nový týdžin práve lečné vedro.
0: No jeno štere, zo sú potom skunčne še známky na romadžine a môžeme sa rianým vecam živina vinovať.

Lubomir. Štefani Klosec spiewa Doranja, że do dzisiaj Czechiszcze Marko smuła w naletnym dniu, a Michele Melcerowa rejuju na drodze. Wosam inczynu podziwiczyć.